Trzeba zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, ej, także pięknie śpię. Ej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Ej, jestem sobie wesół chłopak, się nie

żeby żył do śmierci. Żeby twoje dzieci mieli bogatych rodziców. Nie śpijcie!

mać coś i słodką kość. Ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz. Usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproszę mnie, co mam w myśli, co mam w głowie, ratujże mnie.

słuchaj, co ci twoja mamusia mówiła. Jakieś lalki bawiła, jak prawie chłopaczek przyjdzie, to poznaj.